orfan cielny. Jest abakan ran spolski, jergu worter mergu duchu, i mu sieri dziam tivere. Teraz tu men oknazulu, aracian kovi menoria.